0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс.
2: Hey! 92 і 1 FM.